0: Idą z Tidą.
1: Wygrywaliście
0: wy na maksimalno.
2: Na samo hitowi.
0: Lito do
2: maksimum. Hitowi na maksimum. Kanał 7-7.
0: Samo hitowi.